0: zonder moed.
1: Tot de hits die je ontdekt.
2: She got a vibe, mi chico. Dance all night, mi chico. Eyes on me, mi chico. Midnight, here we go, chico.
1: Club FM. No bullshit. Just hits.